no mu a minsuro bɔne biara ɛfiri sɛ ɔne me na ɛwɔ hɔ aba ne wopoma na ɛkyekyerɛ me werɛ wotu me pono matamfo anim wode ngo ɛfɔ me tirim